0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Gotowi na majówkę?
7: Tak!
6: Hamak?
7: Jest!
6: Grill?
7: Jest!
6: Zdrabki i gry Lotto?
7: Są!
8: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: Reklama.
1: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
2: Co, gdzie i kiedy, czyli weekend w regionie.
3: Sobota. Ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kępno. Kępińska Majówka odbędzie się w hali sportowo-widowiskowej. Taneczna gala, którą poprowadzi Iwona Pawlowicz, rozpocznie się o 17.30. Niedziela. Obchody Święta Konstytucji 3 maja odbędą się w Kępnie. O 9.45 odprawiona zostanie w kościele Świętego Marcina msza święta. Po niej na kępińskim rynku wystąpienie burmistrza miasta i gminy, a także występ orkiestry dętej. Na terenie gminy Łęka Opatowska z okazji święta 3 maja złożone zostaną kwiaty pod pomnikami pamięci. O 11.00 w kościele parafialnym w Siemienicach odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Uroczysta msza święta w intencji ojczyzny z okazji Święta Narodowego 3 maja odbędzie się o godzinie 12.00 na skwerze przy figurze Matki Bożej na ulicy Tadeusza Kościuszki w Ostrzeszowie. W Bolesławcu odbędzie się wyjątkowe sportowe wydarzenie Międzynarodowy Kros Bolesławca. Organizatorzy zapraszają do udziału całe rodziny. Wydarzenie skierowane jest zarówno do wytrawnych sportowców, jak i amatorów rekreacji na świeżym powietrzu. Uczestnicy mają do wyboru malowniczą, krosową trasę w dwóch wariantach. Sport bieg na dystansie 5 km oraz marsz Nordic Walking na dystansie 5 km. Organizatorzy przygotowali prawdziwy piknik dla całych rodzin. Obchody Święta Konstytucji 3 maja rozpocznie o godzinie 11.15 msza święta w kościele parafialnym w Bralinie. O 12.00 pod pomnikiem ofiar represji i walk o wolność złożone zostaną kwiaty. O 12.20 w hali sportowej w Bralinie odbędzie się uroczysta akademia.
2: Co, gdzie i kiedy, czyli weekend w regionie. Radio Sud.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilnej pracy? Fabryka Mebli Wersal zaprasza do swojego zespołu. Zatrudnimy osoby do pracy w obszarach prac produkcyjnych, magazynu, tapicerowania, szycia, montażu szkieletów oraz załadunku. Oferujemy jasne warunki, stabilną pracę oraz bardzo dobre warunki płacy. Nie czekaj, zadzwoń już dziś 62 78 29 219 lub odwiedź nas osobiście Jankowy 1A Baranów.

0: kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Radio Sud 101,7 FM. Ostrzeszów 89,7 FM.

0: Reklama. Morliny są
1: gorące. To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
2: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
3: Wbijasz! Morlin.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie twój maluch rozwinie swoje supermoce? Mamy świetną wiadomość. Rusza nabór do nowego żłobka Mega Mocni w Starym Ochędzynie. U nas zasady są proste i przejrzyste. Czesne 0 zł, płacisz tylko za wyżywienie. Przyjmujemy dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania. Uwaga, decyduje kolejność zgłoszeń, więc nie zwlekaj. Czekamy na was pod adresem Stary Ochędzyn, ulica Lipowa 2. Zapisz się już dziś na stronie www.fundacjamegamocni.pl. Fundacja Mega Mocni. Tworzymy przestrzeń dla małych bohaterów.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli.

0: cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją i jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanie tutaj jest 100 krotka.
2: Po reklamie.

0: Rząd wystąpił o pomoc europejską dla poszkodowanych sadowników. Tłumy w Tatrach na Majówce. Dla bezpieczeństwa nie schodźmy ze szlaków. A już w poniedziałek pisemny polski, czyli początek matur. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wystąpimy do Komisji Europejskiej o wsparcie dla sadowników, zapowiada minister rolnictwa. Chodzi o straty z powodu nocnych mrozów. Na Lubelszczyźnie niektórzy stracili wszystkie plony. Nie będzie wiśni, śliwek, porzeczek, wszystko wymarzło. Jak mówi jeden z sadowników Marcin Gazda, potrzebny jest odgórny system ubezpieczeń oraz nowości technologiczne.
1: Czyli zraszacze, które zapobiegają przymrozkom, zapobiegają suszy, siatki gradowe, które zapobiegają gradom. Dzisiaj się spotykamy, omawiamy temat przymrozków. Gdzieś za chwilę będzie sezon burzowy, będziemy się spotykać, omawiać temat gradu. Lepiej jest zapobiegać, jak później do tego dopłacać.
0: Przed rokiem Komisja Europejska wsparła Polskę kwotą ponad 400 milionów złotych. Rząd Iranu przesłał pakistańskim mediatorom najnowszą propozycję negocjacyjną w rozmowach z USA. Tak twierdzi irańska agencja informacyjna. Szczegóły są nieznane, ale Reuters podaje, że z optymizmem zareagowały na to rynki. Odnotowano spadek cen ropy. Tłumy turystów zjawiły się na Majówce w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przyrodnicy przypominają, że w parku są niedźwiedzie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Trzy sytuacje są potencjalnie najbardziej niebezpieczne, czyli pierwsza, jeżeli wejdziemy między niedźwiedzica młode, druga sytuacja, jeżeli idziemy z psem, niedźwiedź może się poczuć zaniepokojony i w obronie zaatakuje psa, no i trzeci najważniejszy czynnik, czyli dokarmianie.
0: W ubiegłym tygodniu doszło do tragicznego ataku niedźwiedzia w Bieszczadach. Drapieżnik zabił kobietę szukającą w lesie poroży jeleni. A zaraz po Majówce zaczynają się matury, najpierw pisemny polski. Nie ma się co oszukiwać, to wielki stres. Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia jest potrzebny, mobilizuje. Ale jeśli trudno go znieść, można zastosować jedną z metod, mówi dr Klara Królewiak-Detsi z Uniwersytetu SWPS.
3: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
0: I według psycholożki w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku albo na zapachu otoczenia.
4: To jest Weekend z Radiem Cud.

0: Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Rekordowa zbiórka na chore dzieci. Influencer mobilizuje i jednoczy Polaków. Wyraźny wzrost liczby zastrzeżonych dokumentów. Bank Światowy ostrzega, wojna na Bliskim Wschodzie podbije ceny. Historyczny rekord w kredytach. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, jaki jest ostateczny termin rozliczenia PIT w tym roku. Poprawna odpowiedź to 30 kwietnia. Najszybciej nadesłał ją pan Maksymilian Konieczny. Gratulujemy. A nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce. Zbiórka Łatwoganga na rzecz fundacji Cancer Fighters przerosła najśmielsze oczekiwania. Dziewięciodniowa transmisja influencera zakończyła się w niedzielę wieczorem z wynikiem ponad 251 milionów złotych. Wsparło ją ponad 3 miliony osób i firm. Na koniec poniedziałku kwota urosła do 282 milionów 741 778 zł i 76 groszy. W akcję zaangażowało się wielu Polaków, znanych artystów, sportowców, celebrytów, firm, w tym banki. Transmisja ustanowiła rekord największej liczby jednoczesnych widzów oglądających polski stream. W szczytowym momencie śledziło ją 1,6 miliona osób. Transmisja ustanowiła również rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie. W aplikacji mObywatel można już założyć firmę. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapewnia, że cała procedura jest szybka i łatwa. Wszystko odbywa się przy pomocy automatycznego formularza.
2: Pojawiają nam się nasze dane, nie musimy już wklepywać naszego imienia, nazwiska, tylko po prostu potwierdzamy, że są poprawne. Dalej wskazujemy, gdzie chcemy prowadzić naszą działalność gospodarczą, w jakim województwie, w jakim mieście. Klikamy złożenie wniosku do centralnej ewidencji. Później również w tym samym procesie zakładamy naszą skrzynkę do doręczeń. Klikamy i jest.
1: To nie jedyna nowość w mObywatelu. Od niedawna w aplikacji można składać wniosek o paszport dla dziecka.
0: Wtorek.
1: Obcokrajowcy kupili w Polsce w ubiegłym roku blisko 18 tysięcy mieszkań. To o prawie 400 lokali więcej niż rok wcześniej i to już co 14 zakup, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości.
3: W sumie lokale te miały ponad 1 000 000 m². To znaczy, że przeciętne mieszkanie kupione w ubiegłym roku przez cudzoziemca miało trochę ponad 58 m². Wyniki zbliżone są do tych z 2024 roku. Wtedy cudzoziemcy kupili o niecałe 400 mieszkań mniej niż w roku 2025. W zakupach przodują oczywiście Ukraińcy i Białorusini.
1: Najwięcej mieszkań obcokrajowcy kupili w Warszawie, we Wrocławiu i w Gorzowie Wielkopolskim. Dane Ministerstwa Finansów wskazują, że do roku 2050 populacja w Polsce spadnie do 33 milionów 700 tysięcy. Z perspektywy gospodarczej najbardziej niepokojące jest to, że największy spadek będzie dotyczył liczby osób w wieku produkcyjnym. KGHM drugim największym producentem srebra na świecie. W ubiegłym roku nasz miedziowy gigant wyprodukował 1347 ton tego kruszcu i w rankingu ustąpił miejsca tylko firmie z Meksyku. Ciąg dalszy nastąpi.
4: Reklama.
0: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Ola la, la majówka, ale jazda! Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na La Majówkę w Leroy Merlin Kępno. Mianowicie ulica Rozwojowa 3. Regulamin w sklepie i na leroymerlin.pl.
7: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: Po reklamie.
8: To jest weekend z Radiem Sur.

0: Reklama.
1: Firma Dolmar zatrudni na dobrych warunkach pracy i płacy kobiety lub mężczyzn na następujące stanowiska: tapicer, szwaczka, monter stelaży tapicerskich, osoby do piankowania oraz do prac pomocniczych w magazynie. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 62 791 2850 lub osobiście w siedzibie firmy do naborów 62.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Pikok, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Radio Sud 101,7 FM. Ostrzeszów 89,7 FM.

0: Reklama.
1: Tu i nigdzie więcej. Jak wakacje, to tylko stój. Masz już rezerwację na wymarzony wyjazd? Nie? Koniecznie odwiedź nasze biuro, gdzie gorące oferty na lato 2026 i zimę 2026-27 już na ciebie czekają. A zaliczka stopniała od tej temperatury i wynosi tylko 5%. Gdzie możesz skorzystać z tych nieziemsko atrakcyjnych ofert? W biurze podróży TUI w Otopark Baranów przy Wrocławskiej 47. Startujemy!
0: Po reklamie.
2: Co, gdzie i kiedy, czyli weekend w regionie.
3: Sobota. Ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego. Puchar burmistrza miasta i gminy Kępno. Kępińska majówka odbędzie się w hali sportowo-widowiskowej. Taneczna gala, którą poprowadzi Iwona Pawlowicz, rozpocznie się o 17.30. Niedziela. Obchody Święta Konstytucji 3 maja odbędą się w Kępnie o 9.45. Odprawiona zostanie w kościele świętego Marcina msza święta. Po niej na kępińskim rynku wystąpienie burmistrza miasta i gminy, a także występ orkiestry dętej. Na terenie gminy Łęka Opatowska z okazji święta 3 maja złożone zostaną kwiaty pod pomnikami pamięci. O 11 w kościele parafialnym w Siemienicach odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Uroczysta msza święta w intencji ojczyzny z okazji święta narodowego 3 maja odbędzie się o godzinie 12 na skwerze przy figurze Matki Bożej na ulicy Tadeusza Kościuszki w Ostrzeszowie. W Bolesławcu odbędzie się wyjątkowe sportowe wydarzenie. Międzynarodowy Kros Bolesławca. Organizatorzy zapraszają do udziału całe rodziny.

0: Reklama.
1: Firma Gabi Jerczyński z siedzibą w Piaskach zatrudni osoby na stanowisko kierowcy kategorii C+E w transporcie międzynarodowym. Gwarantujemy wysokie zarobki. Szczegółowych informacji udzielimy pod numerem telefonu 507 971 713 lub w siedzibie firmy.
2: Budujesz, remontujesz? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Materiały budowlane tylko pierwszego gatunku, od fundamentu aż po dach. Profesjonalna obsługa, konkurencyjne ceny. Zapraszamy. Olszowa, ulica Granitowa 9. Telefon 62 78 260 00. Firma Kuma. Kto u nas kupuje, ten spokój na lata zyskuje.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli.
0: Po reklamie.

0: Śmiertelny wypadek na jeziorze Sternik był pod wpływem alkoholu. Trump zapowiada podniesienie ceł i wycofanie części żołnierzy z Niemiec. Dziś finał piłkarskiego Pucharu Polski o 16 na Narodowym Górnik Kraków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwie osoby zginęły w wyniku wywrócenia się łodzi na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Do tragicznego zdarzenia doszło późno wieczorem. Na łodzi miało być 5 osób. Po wypadku jedna dopłynęła do brzegu. Dwie osoby zostały uratowane przez ratowników, ale dwojga nie udało się uratować. Znaleźli ich potem nurkowie. Policja zatrzymała 33-letniego sternika, który miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Donald Trump ogłosił w ciągu kilku godzin dwie decyzje wymierzone w Niemcy i Unię Europejską. Wycofa z Niemiec 5000 żołnierzy oraz podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe do 25%. Wycofanie wojsk to według szefa Pentagonu Hexeta wynik analizy potrzeb USA, choć jak dodaje portal Politico, Pentagon był tym zaskoczony. Wcześniej Trump groził wycofaniem wojsk w odpowiedzi na krytykę wojny na Bliskim Wschodzie. Podniesienie ceł na samochody Trump tłumaczy łamaniem umowy handlowej przez Europę. Europejscy urzędnicy odpowiadają: to niedopuszczalne, mówią, my przestrzegamy umowy, Amerykanie ją łamią. Ceny wynajmu mieszkań spadły, ale koszty ponoszone przez najemców pozostały bez zmian, wynika z raportu grupy Morizon Gratka. Cena ofertowa wynajęcia kawalerki spadła w Polsce średnio o około 5%, a dwupokojowego mieszkania o 3%. Rośnie jednak czynsz dla administracji i rachunki, dlatego cena realnie utrzymuje się na tym samym poziomie. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają dziś o piłkarski Puchar Polski. Mecz zapowie Przemysław Pozowski.
1: Zabrzanie w finale wystąpił po raz 14, a ekipa z Częstochowy po raz 5. W półfinałach Górnik ograł w Bydgoszczy trzecioligowego Zawisze 1-0, natomiast Raków pokonał GKS Katowice, ale dopiero po rzutach karnych. Zabrzanie wracają do finału po 25 latach, wtedy w dwumeczu przegrali z Polonią Warszawa. W sumie z 13 finałów wygrali 6, ale po raz ostatni ponad 50 lat temu. Z kolei Raków do decydującego spotkania po raz pierwszy awansował w 1967 roku. Pierwsze zwycięstwo to już jednak era Marka Papszuna i triumf w Lublinie w 2021 roku. Później był jeszcze triumf na Stadionie Narodowym, no i porażka w 2023 roku w finale w karnych z Legią.
0: Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym o 16.
2: Radio Sud 101,7 FM. Ostrzeszów 89,7 FM. To jest weekend z Radiem Sud.

0: Reklama.
1: Restauracja przy lesie w miejscowości Nowa Wieś 1A zatrudni pomoc kuchenną. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie i dobrą stawkę. Doświadczenie mile widziane, ale chęci do pracy ważniejsze. Zadzwoń 507 971 713.
2: Szukasz mieszkania? REM Kępno zaprasza na osiedle Jaskółki w Wieruszowie. Piękne mieszkania od 45 do 65 metrów kwadratowych w wysokim standardzie deweloperskim. Budynek wyposażony jest w windę, komórki lokatorskie oraz rowerownię. Każde mieszkanie posiada elektryczne rolety zewnętrzne i gniazdo światłowodowe w salonie. Tuż przy budynku znajduje się paczkomat, szybki i wygodny odbiór przesyłek. Dużym atutem lokalizacji jest cicha okolica oraz wszechotaczająca zieleń. W kolejnych etapach rozbudowy osiedla planowane są boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu dla dorosłych oraz wybieg dla psów. Istnieje także możliwość zakupu mieszkania z pełnym wykończeniem. Nie zwlekaj, twój nowy dom czeka. Zadzwoń już teraz 607 206 148 lub 607 276 331 lub przyjedź do biura sprzedaży przy Alei Solidarności.
3: Ola la la majówka, ale jazda! Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na La Majówkę w Leroy Merlin Kępno. Mianowice, ulica Rozwojowa 3. Regulamin w sklepie i na leroymerlin.pl.
4: Firma Himax Raków 34 zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w stolarni przy produkcji stelaży mebli tapicerowanych. Telefon 509 625 650 lub 508 257 250.
0: Po reklamie.
5: To jest weekend z Radiem Zur.

Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w sobotę. Dzisiaj oczywiście drugi dzień maja, majówka trwa w najlepsze. Jedni oczywiście cały czas przy kawie, a inni już przy grillu. Natomiast niektórzy przy drugim śniadaniu, które dziwnie przypomina kolację chociażby z wczoraj. Przed nami kilka godzin naprawdę dobrego grania, luźnych tematów i konkretnej dawki weekendowego klimatu. Zostańcie z Radiem Zut. Zaczynamy!

0: Reklama.
1: PSB Mrówka. Polskie sklepy w Twojej okolicy. Kupując w polskich sklepach, wspierasz naszą gospodarkę. Ja wspieram, bo polskie. I Wam też polecam. Darek Stolarz.
2: Firma Kaiser Möbel poszukuje osoby ze znajomością języka niemieckiego. Jeśli cechuje Cię doskonała organizacja pracy i komunikatywność, zapraszamy do naszego zespołu. Oferujemy stabilne zatrudnienie i przyjazną atmosferę pracy. Zainteresowanych prosimy o kontakt 661 927 908. Firma Rembet w Kępnie zatrudni na bardzo dobrych warunkach pracy i płacy osoby na stanowisko: pracownik produkcji, operator wózka widłowego, operator maszyn, operator suwnicy, kierowca kategorii C+E, pracownik działu utrzymania ruchu. Oferujemy pracę z możliwością rozwoju i awansu, a także prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz kartę Medicover Sport. Więcej informacji udzielamy osobiście w siedzibie firmy oraz pod numerem telefonu 504 162 382.
0: Po reklamie.

0: Przebój dnia Radia Sud.
1: Czas na dzisiejszy przebój dnia w Radiu Sud. Numer, który dziś wróci do nas jeszcze kilka razy. Teddy Swims i jego Mr. Know It All.

0: Reklama.
1: Pralnia Eko w Kępnie, ulica Kościuszki 14. W ofercie mamy czyszczenie i pranie odzieży, garniturów, płaszczy, dywanów, magiel. Możliwość odbioru dywanów w cenie. Promocji nie robimy, jakością Was przekupimy. Zapraszamy. Pralnia Eko, Kępno, ulica Kościuszki 14. Telefon 536 320 340.
2: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla Ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego biura podróży Itaka w Kępnie. Baranów, ulica Wrocławska 34.
3: Morwiny są gorące. To piosenka o morwinach, czyli o tej tu kiełbasie, co na gryla idealnie jak majówka na dach.

0: Też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
3: Radio Sud, Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.

0: To jest Weekend z Radiem Sud.
1: Na zegarach już za jakiś czas pojawi się 10:00. O 10:00 w Radiu Sud. Oczywiście kolejne wydanie faktów z kraju i ze świata. Koniecznie zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Cenisz fachową obsługę, konkurencyjne ceny, szybką realizację zamówienia? Sklep kosmetyczno-fryzjerski Uroda i Elegancja, wyłączny dystrybutor profesjonalnej marki lakierów hybrydowych, Beauty Salon Semilac oraz Hey Hybrid zaprasza. Znajdziesz u nas wszystko, co potrzebne, by na co dzień od święta wyglądać zjawiskowo. Kosmetyki do ciała, włosów i paznokci, a także nowoczesne meble.

0: tu i nigdzie więcej. Jak wakacje, to tylko stój. Masz już rezerwację na wymarzony wyjazd? Nie? Koniecznie odwiedź nasze biuro, gdzie gorące oferty na lato 2026 i zimę 2026-27 już na ciebie czekają. A zaliczka stopniała od tej temperatury i wynosi tylko 5%. Gdzie możesz skorzystać z tych nieziemsko atrakcyjnych ofert? W biurze podróży TUI w Otopark Baranów przy Wrocławskiej 47. Startujemy!
1: Zrób swój dom na bóstwo. Teraz w firmie Kuma kolorowy zawrót głowy. Farby KB, mieszalnia farb wewnętrznych, zewnętrznych oraz tynków elewacyjnych w pełnej palecie barw. Tynki silikatowo-silikonowe 25 kg w cenie 145 zł netto. Tynki silikonowe 25 kg tylko 170 zł netto. W ofercie również bogaty asortyment innych materiałów budowlanych, linii Supreme marki farby KB oraz system dociepleń i efekty dekoracyjne, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsługa. Zapraszamy. Firma Kuma Olszowa, ulica Granitowa 9, telefon 62 78 260 00. Farby KB i życie nabiera barw.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli.
5: Po reklamie.

0: Pół miliona śmieciówek ma być zamienionych na umowy o pracę, zapowiada rząd. Dzisiaj dzień flagi, w całym kraju zaplanowano szczególne atrakcje. Rosjanka Andriejewa zagra z Ukrainką Kostiuk w finale tenisowego turnieju w Madrycie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko pół miliona śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła w Święto Pracy minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy innych form zatrudnienia niż etat. Szymon Kępka.
1: O ile od stycznia ta możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy była w sektorze publicznym, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
2: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy, okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
1: Przekształcenia śmieciówek w inne umowy mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, dodaje ministra.
2: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych.
1: Wniosek o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie, a od początku roku ZUS w całej Polsce wydał już ponad milion tak zwanych zaświadczeń stażowych.
0: 2 maja to uroczysty dzień flagi. W całej Polsce przygotowano atrakcję. Rozwinięcie najdłuższej flagi Polski o długości 3 km w Bornem Sulinowie w Zachodniopomorskiem. W Warszawie odbędą się manewry łodzi wiślanych. Tradycyjne łodzie udekorowane biało-czerwonymi flagami wykonają na wodzie choreografię, które będzie można podziwiać na przykład z bulwarów w dół rzeki od Centrum Nauki Kopernik. Z kolei w Łodzi w samopołudnie najsłynniejsza ulica Piotrkowska zamieni się w 123-metrową biało-czerwoną flagę. Na dziś zaplanowano wręczenie nominacji generalskich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nominację wskazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosjanka z Ukrainką w finale tenisowego turnieju w Madrycie. O 17:00 Mira Andriejewa zagra z Martą Kostiuk. Jutro w finale mężczyzn zagrają Włoch Jannik Sinner z Niemcem Aleksandrem Zverevem. A w lidze NBA Los Angeles Lakers wygrali 4 mecz z Houston Rockets i awansowali do 2. rundy playoff. Zagrają w niej z aktualnymi mistrzami Oklahoma City Thunder.
3: To jest Weekend z Radiem Sud.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Marzysz o pięknej sylwetce, gładkiej skórze i młodszym wyglądzie twarzy? W Beauty Room Aneta Uruska zadbamy o Ciebie kompleksowo, oferując nowoczesne technologie potwierdzone certyfikatami medycznymi i realną skutecznością. Nie czekaj, zrób coś dla siebie już dziś. Odwiedź nas na osiedlu Murator w Baranowie przy ulicy Nowy Rynek 31 lub zadzwoń 537 759 661. Pełna oferta i cennik na stronie anetauruska.pl. W ofercie znajdziesz również eleganckie vouchery podarunkowe. Idealne na prezent.
4: O la la, la majówka, ale jazda! Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na La Majówkę w Leroy Merlin Kępno. Mianowice, ulica Rozwojowa 3. Regulamin w sklepie i na leroymerlin.pl.
5: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. W

0: KFC.
1: Po reklamie.
2: Co, gdzie i kiedy, czyli weekend w regionie.
3: Sobota. Ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kępno. Kępińska majówka odbędzie się w hali sportowo-widowiskowej. Taneczna gala, którą poprowadzi Iwona Pawlowicz, rozpocznie się o 17.30. Niedziela. Obchody Święta Konstytucji 3 maja odbędą się w Kępnie o 9.45. Odprawiona zostanie w kościele Świętego Marcina msza święta. Po niej na kępińskim rynku wystąpienie burmistrza miasta i gminy, a także występ orkiestry dętej. Na terenie gminy Łęka Opatowska z okazji Święta 3 maja złożone zostaną kwiaty pod pomnikami pamięci. O 11.00 w kościele parafialnym w Siemienicach odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Uroczysta msza święta w intencji ojczyzny z okazji Święta Narodowego 3 maja odbędzie się o godzinie 12 na skwerze przy figurze Matki Bożej na ulicy Tadeusza Kościuszki w Ostrzeszowie. W Bolesławcu odbędzie się wyjątkowe sportowe wydarzenie Międzynarodowy Kros Bolesławca. Organizatorzy zapraszają do udziału całe rodziny. Wydarzenie skierowane jest zarówno do wytrawnych sportowców, jak i amatorów rekreacji na świeżym powietrzu. Uczestnicy mają do wyboru malowniczą krosową trasę w dwóch wariantach. Sport bieg na dystansie 5 km oraz marsz Nordic Walking na dystansie 5 km. Organizatorzy przygotowali prawdziwy piknik dla całych rodzin. Obchody Święta Konstytucji 3 maja rozpocznie o godzinie 11.15 msza święta w kościele parafialnym w Bralinie. O 12 pod pomnikiem ofiar represji i walk o wolność złożone zostaną kwiaty. O 12.20 w hali sportowej w Bralinie odbędzie się uroczysta akademia.
2: Co, gdzie i kiedy, czyli weekend w regionie.
0: Radio Sud.

Słuchajcie, wpadłem na ciekawy trend z internetu. Coraz więcej osób robi sobie tak zwany cyfrowy detoks weekendowy. Czyli odkładają telefon, wyłączają powiadomienia, no i przez dzień albo dwa żyją tak, jak się dawniej żyło, bez scrollowania i bez sprawdzania co 5 minut, czy czasami ktoś czegoś nie wrzucił. I najlepsze jest to, że po kilku godzinach okazuje się, że świat się nie zawalił. Nikt nie zapomniał o ich istnieniu, a wszystkie wiadomości spokojnie mogą poczekać. I powiem wam, że coś w tym naprawdę jest, bo jak się zastanowić, ile razy łapiemy się na tym, że niby odpoczywamy, a tak naprawdę tylko zmieniamy aplikację na inną. Majówka to chyba idealny moment, żeby spróbować chociaż na chwilę się od tego odciąć, bo serio, jeśli jedyne co robimy w wolnym czasie, to patrzymy w telefon i w ekran, no to trochę szkoda pogody, szkoda dnia i szkoda tej całej majówki, która w tym roku wyjątkowo piękna.

0: Reklama.
1: Renew. Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Daci oraz na używane Renault.pl.
0: Po reklamie.
2: Największe hity w Radiu Sud.

A my już teraz spójrzmy sobie do kalendarza. W nim 2 maja, 122 dzień 2026 roku. Do końca tego roku 243 dni. Dziś obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, więc jeśli gdzieś widzicie biało-czerwone barwy, to nie tylko dekoracja, ale też dobra okazja, żeby na chwilę się zatrzymać. Słońce dziś z nami naprawdę długo. Dzień ma już ponad 15 godzin, więc wymówki typu nie zdążyłem zaczynają się robić bardzo, bardzo podejrzane.

0: But you're just a boy.
1: Reklama. Firma Dolmar zatrudni na dobrych warunkach pracy i płacy kobiety lub mężczyzn na następujące stanowiska: tapicer, szwaczka, monter stelaży tapicerskich, osoby do piankowania oraz do prac pomocniczych w magazynie. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 62 791 28 50 lub osobiście w siedzibie firmy do naborów 62.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: To jest Weekend z Radiem Sud.
1: Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.
2: Już za moment o 11:00 sprawdzimy najważniejsze fakty z kraju i ze świata. Wiadomości Radia Sud już niebawem. Bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: PSB Mrówka. Polskie sklepy w twojej okolicy. Kupując w polskich sklepach, wspierasz naszą gospodarkę. Ja wspieram, bo polskie. I wam też polecam. Darek Stolarz.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli.
6: Firma Kaiser Möbel zatrudnia osobę do biura obsługi klienta. Jeśli cechuje Cię wysoka komunikatywność i lubisz pracę z ludźmi, dołącz do naszego zespołu. Oferujemy stabilne zatrudnienie i przyjazną atmosferę pracy. Zainteresowanych prosimy o kontakt 661 927 908.
0: Po reklamie.
7: Złamałem kilka serc i mi głupio jest.

0: Amerykanie wycofają 5000 żołnierzy z Niemiec, ogłosił Pentagon. Ratownicy z Mazur dostali pieniądze, nie muszą już sprzedawać łodzi ratunkowej. Miłośnicy parowozów z całej Polski mile widziani w Wolsztynie. Dziś wielka parada. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zmniejszą swoją obecność wojskową w Europie. Pentagon ogłosił wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. Co stoi za tą decyzją i jakie będą jej skutki? Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
1: Redukcja ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. To oznacza powrót do poziomu obecności amerykańskich wojsk sprzed pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Decyzja wpisuje się w linię polityczną Trumpa, który już wcześniej zapowiedział ograniczenie liczby żołnierzy w Niemczech. Według amerykańskich urzędników wpływ na nią miały napięcia z Berlinem i brak wsparcia części europejskich sojuszników dla działań USA. Z Niemiec wycofany zostanie m.in. zespół brygady bojowej, a planowany batalion artylerii dalekiego zasięgu nie zostanie tam w ogóle rozmieszczony. Mimo redukcji Niemcy pozostają największą bazą amerykańskiej armii w Europie. Stacjonuje tam około 35 tysięcy żołnierzy USA.
0: Trump sugerował też ostatnio wycofanie części wojsk z Hiszpanii i Włoch. Ratownicy z Mazur nie muszą już sprzedawać swojej łodzi, żeby mieć pieniądze na przetrwanie sezonu. Rząd znalazł dodatkowe 500 tysięcy złotych. Można już wycofać ofertę, zapewnia wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
2: Środki jeszcze Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe miały jeszcze na kilka miesięcy, ale żeby poczuło się bezpiecznie, a przy okazji również mieszkańcy, żeby się poczuli bezpieczniej, to postanowiliśmy jeszcze przed sezonem żeglarskim dodatkowe środki uruchomić, żeby nie zabrakło nikomu ani paliwa, ani pieniędzy na dyżury.
0: W Giżycku wczoraj oficjalnie otwarto tegoroczny sezon żeglarski. 10 lokomotyw z Polski, Czech, Luksemburga, Niemiec i Belgii weźmie udział w paradzie parowozów w wielkopolskim Wolsztynie. Impreza od lat przyciąga tysiące miłośników kolei i turystów z całej Polski. Parada lokomotyw zacznie się o 13:45. Potrwa mniej więcej do 15:10. Gra też piłkarska Ekstraklasa. Legia wygrała z Widzewem 1-0, strzeliła gola w doliczonym czasie gry, a Korona zremisowała z Piastem 1-1. Dziś Lech może zbliżyć się do obrony Mistrzostwa Polski. Wieczorem gra w Lublinie z Motorem, a o Puchar Polski zmierzą się o 16 na Stadionie Narodowym Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.
3: To jest Weekend z Radiem Cud.
4: Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.

0: Reklama.
1: Firma Gabierczyński z siedzibą w Piaskach zatrudni osoby na stanowisko kierowcy kategorii C+E w transporcie międzynarodowym. Gwarantujemy wysokie zarobki. Szczegółowych informacji udzielimy pod numerem telefonu 507 971 713 lub w siedzibie firmy.
2: Okna i drzwi z drewna. Okna z PCV w systemie Weka. Rolety zewnętrzne i wewnętrzne na długie, długie lata. Zapraszamy, producent okien i drzwi Krzak. Sprawdź naszą ofertę na www.krzak.com.pl lub osobiście Peżów 50. Telefon 62 78 111 58.
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
2: To jest weekend z Radiem Surde.

0: Przebój dnia Radia Sud.
1: Czas na dzisiejszy przebój dnia w Radiu Sud. Numer, który dziś wróci do nas jeszcze kilka razy. Teddy Swims i jego Mr. Know It All.

0: Reklama.
1: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego biura podróży Itaka w Kępnie. Baranów, ulica Wrocławska 34.
2: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: O la la, la majówka, ale jazda! Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na La Majówkę w Leroy Merlin Kępno. Mianowice, ulica Rozwojowa 3. Regulamin w sklepie i na leroymerlin.pl.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
0: Po reklamie.
5: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
6: Słuchacie Bankomatu. Środa.
5: W pierwszym kwartale 2026 roku do bazy systemu Dokumenty Zastrzeżone trafiło 112,5 tysiąca utraconych dokumentów tożsamości. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zastrzeżono 201,4 tysiąca dokumentów tożsamości, wynika z najnowszego raportu InfoDoc. To wyraźnie więcej niż w poprzednich kwartałach. To przede wszystkim efekt wprowadzenia możliwości zastrzegania dokumentów bezpośrednio w aplikacji mObywatel, mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.
7: Możliwość zgłaszania, zastrzeżenia dokumentów w bazie mObywatel wpływa również na łączne, lepsze informowanie władz publicznych, administracji, nieraz policji o dokumentach, które zostały zastrzeżone przez naszych obywateli.
5: Łącznie baza systemu Dokumenty Zastrzeżone liczy już 2,857,172 dokumenty. Z raportu ZBP wynika też, że w pierwszym kwartale udaremniono próby wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 140,5 miliona złotych. W ujęciu rocznym dzięki zastrzeżeniu dokumentów uniemożliwiono wyłudzenie 450 milionów złotych. Ponad 1 000 000 osób pobrało już aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy. Ministerstwo Finansów przypomina, że użytkownicy tej aplikacji mogą wygodnie załatwić większość spraw urzędowych online z dowolnego miejsca, bez konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym. A międzynarodowe badania potwierdzają, że Polska jest na końcu pod względem konkurencyjności podatkowej wśród krajów OECD. Nasz system fiskalny jest oceniany jako mało przyjazny dla działalności gospodarczej i podatników. Zgodnie z raportem przygotowanym przez Tax Foundation, Polska zajmuje dopiero 35. miejsce na 38 analizowanych gospodarek. Gorzej plasuje się tylko Kolumbia, Włochy i Francja. Liderem rankingu pozostaje Estonia. Teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
6: Czy wiesz, że...
5: Kończy się kwiecień, który okazał się miesiącem kluczowych rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wiele medialnych emocji wzbudził wyrok z 23 kwietnia dotyczący kredytu konsumenckiego i naliczania odsetek od kredytowanych kosztów, np. prowizji czy ubezpieczenia. Agnieszkę Wachnicką, wiceprezeskę Związku Banków Polskich, zapytaliśmy, co to postanowienie oznacza dla przeciętnego Kowalskiego.
8: Ostatnie orzeczenie TSUE z perspektywy ekonomicznej jest dla konsumenta zupełnie obojętne, ponieważ TSUE wprawdzie powiedział, że nie można naliczać oprocentowania bezpośrednio od kredytowanych kosztów kredytu, to jednak bank ma sobie prawo te koszty rekompensować poprzez odpowiednie podwyższenie oprocentowania tej kwoty, która zostaje konsumentowi udostępniona. Więc ekonomicznie nie zmienia się nic, zmienia się jedynie konstrukcja, ponieważ TSUE zakwestionował tę konstrukcję, która była stosowana dotychczas, a która była potwierdzona nie tylko stanowiskiem polskiego rządu, ale też stanowiskiem Komisji Europejskiej, ale też stanowiskiem naszego organu ochrony konkurencji i konsumentów, który już w 2013 roku przesądził, że taki model jest w pełni dozwolony, co więcej, że jest to wykładnia prounijna, więc w istocie uznał, że jest zgodny to z dyrektywą, także sektor bankowy działał w przekonaniu zgodności z przepisami dyrektywy, które w tej chwili zakwestionował Trybunał, natomiast model się zmienia ekonomicznie, dla konsumenta ten rachunek pozostaje taki sam.
5: Ciąg dalszy nastąpi.
9: Radio Sud 101,7 FM. Ostrzeszów 89,7 FM.

Mówi się, że majówka to taki moment w roku, kiedy Polacy dzielą się na trzy grupy. Pierwsza, grill od rana, bez żadnych kompromisów. Druga, to ta grupa, która wychodzi na spacer, który kończy się lodami, kawą i jeszcze jednym, no to jeszcze chwilę posiedzimy. No i jest jeszcze trzecia grupa, czyli ta najbardziej niedoceniana, czyli ludzie, którzy mówią, nic nie robię, bo w końcu po prostu mogę. I powiem wam, że to chyba największy luksus, bo na co dzień każdy coś musi. Praca, obowiązki, lista rzeczy do odhaczenia, a tu nagle masz dzień, kiedy nie musisz zupełnie nic. No i trochę nie wiemy, co z tym zrobić, bo jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego całego ciągłego biegu, że jak go nie ma, no to czujemy się troszeczkę dziwnie. A może właśnie o to chodzi, żeby przez chwilę właśnie nic się nie działo, żeby nie było planu, żeby nie było żadnego celu ani żadnej presji, którą ktoś na nas narzuca. To po prostu zwykłe jest dobrze i mam nadzieję, że u was właśnie dziś jest dobrze.

0: Reklama.
1: Restauracja przy lesie w miejscowości Nowa Wieś 1A zatrudni pomoc kuchenną. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie i dobrą stawkę. Doświadczenie mile widziane, ale chęci do pracy ważniejsze. Zadzwoń 507 971 713.
2: Tu i nigdzie więcej. Jak wakacje, to tylko stój. Masz już rezerwację na wymarzony wyjazd? Nie? Koniecznie odwiedź nasze biuro, gdzie gorące oferty na lato 2026 i zimę 2026-27 już na Ciebie czekają. A zaliczka stopniała od tej temperatury i wynosi tylko 5%. Gdzie możesz skorzystać z tych nieziemsko atrakcyjnych ofert? W biurze podróży TUI w Otopark Baranów przy Wrocławskiej 47. Startujemy!
0: Po reklamie. Radio Sud 101 i 7 FM.
3: Ostrzeszów 89 i 7.

0: To jest weekend z Radiem Sud. 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.
1: Już za moment w Radiu Sud w samo południe sprawdzimy, co ważnego wydarzyło się w ostatnich godzinach. Zaprosimy Was na fakty, a Wy koniecznie zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie twój maluch rozwinie swoje supermoce? Mamy świetną wiadomość. Rusza nabór do nowego żłobka Mega Mocni w Starym Ochędzynie. U nas zasady są proste i przejrzyste. Czesne 0 zł, płacisz tylko za wyżywienie. Przyjmujemy dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania. Uwaga, decyduje kolejność zgłoszeń, więc nie zwlekaj. Czekamy na was pod adresem Stary Ochędzyn, ulica Lipowa 2. Zapisz się już dziś na stronie www.fundacjamegamocni.pl. Fundacja Mega Mocni. Tworzymy przestrzeń dla małych bohaterów. Szukasz mieszkania? Rem Kępno zaprasza na osiedle Jaskółki w Wieruszowie. Piękne mieszkania od 45 do 65 metrów kwadratowych w wysokim standardzie deweloperskim. Budynek wyposażony jest w windę, komórki lokatorskie oraz rowerownie. Każde mieszkanie posiada elektryczne rolety zewnętrzne i gniazdo światłowodowe w salonie. Tuż przy budynku znajduje się paczkomat. Szybki i wygodny odbiór przesyłek. Dużym atutem lokalizacji jest cicha okolica oraz wszechotaczająca zieleń. W kolejnych etapach rozbudowy osiedla planowane są boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu dla dorosłych oraz wybieg dla psów. Istnieje także możliwość zakupu mieszkania z pełnym wykończeniem. Nie zwlekaj, twój nowy dom czeka. Zadzwoń już teraz 607-206-148 lub 607-276-331 lub przyjedź do biura sprzedaży przy Alei Solidarności.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: Radio Sud.

0: Mija właśnie połowa majówki. Polacy korzystają z pięknej pogody. Są też wypadki. Dwie osoby utonęły po wywrotce łódki z nietrzeźwym sternikiem. Węgry chcą odbudować relacje z Polską. W pierwszą wizytę nowy premier Modzior uda się do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Majówka trwa, a pogoda dopisuje, dlatego wielu turystów ruszyło w Bieszczady, m.in. nad Zalew Soliński. Sezon tradycyjnie rozpoczęli wodniacy, ustawiają się kolejki do zwodowania łódek. W kolejce czeka pani Beata, turystka spod Bełchatowa.
1: Dzisiaj wodujemy łódkę, dzisiaj pewnie pierwszy raz wypłyniemy, popływać z dzieciakami i z dziadkami.
0: Na jeziorze od kilku dni trwają szkolenia żeglarskie. Tymczasem do tragedii doszło na jeziorze w Salinie koło Wejherowa. Dwie osoby zginęły po tym, jak w nocy wywróciła się łódka. Na pokładzie było 5 osób. Sternik pod wpływem alkoholu miał 1,5 promila. Mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
2: Jedna z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe. Podczas prowadzonej akcji trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocnej prowadzonej akcji z jeziora nurkowie wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
0: 33-letni sternik został zatrzymany. Może usłyszeć zarzuty po tym, jak policja ustali szczegółowe okoliczności. Po zaprzysiężeniu na premiera Węgier, pierwszą zagraniczną podróżą Petera Modziora ma być wizyta w Polsce. Jak twierdzi profesor Miklós Mitrowicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ma to być sygnał odbudowy relacji między Warszawą a Budapesztem. Nowy węgierski rząd chce wrócić do współpracy w regionie.
3: I moim zdaniem, aby osiągnąć nasze cele, czyli węgierskie cele w polityce zagranicznej, musimy najpierw odbudować tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską, ponieważ tylko na takim fundamencie można budować silność środkowoeuropejską.
0: Peter Modzior wygrał wybory na Węgrzech 12 kwietnia. Zastąpi na stanowisku premiera Viktora Orbana. Awaria elektrycznego busa pod Morskim Okiem. Zakupiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska elektryk utknął w piątek na Włosienicy. Dzisiaj jest zabierany na lawecie. Elektryczne busy wróciły na trasę z początkiem majowego weekendu.
4: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM. Hit popołudnie.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Pikok, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
5: Co, gdzie i kiedy, czyli weekend w regionie.
6: Sobota. Ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego. Puchar burmistrza miasta i gminy Kępno. Kępińska majówka odbędzie się w hali sportowo-widowiskowej. Taneczna gala, którą poprowadzi Iwona Pawlowicz, rozpocznie się o 17.30. Niedziela. Obchody Święta Konstytucji 3 maja odbędą się w Kępnie o 9.45. Odprawiona zostanie w kościele świętego Marcina msza święta. Po niej na kępińskim rynku wystąpienie burmistrza miasta i gminy, a także występ orkiestry dętej. Na terenie gminy Łęka Opatowska z okazji święta 3 maja złożone zostaną kwiaty pod pomnikami pamięci. O 11 w kościele parafialnym w Siemienicach odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Uroczysta msza święta w intencji ojczyzny z okazji święta narodowego 3 maja odbędzie się o godzinie 12 na skwerze przy figurze Matki Bożej na ulicy Tadeusza Kościuszki w Ostrzeszowie. W Bolesławcu odbędzie się wyjątkowe sportowe wydarzenie. Międzynarodowy Kros Bolesławca. Organizatorzy zapraszają do udziału całe rodziny. Wydarzenie skierowane jest zarówno do wytrawnych sportowców, jak i amatorów rekreacji na świeżym powietrzu. Uczestnicy mają do wyboru malowniczą krosową trasę w 2 wariantach. Sport bieg na dystansie 5 km oraz marsz Nordic Walking na dystansie 5 km. Organizatorzy przygotowali prawdziwy piknik dla całych rodzin. Obchody Święta Konstytucji 3 maja rozpocznie o godzinie 11.15. Msza święta w kościele parafialnym w Bralinie. O 12 pod pomnikiem ofiar represji i walk o wolność złożone zostaną kwiaty. O 12.20 w hali sportowej w Bralinie odbędzie się uroczysta akademia.
5: Co, gdzie i kiedy, czyli weekend w regionie.
7: To jest weekend z Radiem Zur.

Coraz częściej widzę, że ludzie planują majówkę jak taki projekt w pracy, układają sobie harmonogram w konkretnych godzinach, co, kiedy i jak będą robić, konkretne produkty, grill o 13, spacer o 14.30, a relaks o 15. Relaks wpisany w kalendarz. No, brzmi trochę jak coś, co może się przypadkiem nie udać, ale najlepsze momenty są w takie dni, to po prostu przychodzą wtedy, kiedy plan się rozsypuje, kiedy nagle zamiast aktywności siedzisz sobie gdzieś na ławce, patrzysz przed siebie i zupełnie nic się nie dzieje i to nic okazuje się naprawdę całkiem przyjemne. Mam nadzieję, że znacie to z autopsji. Myślę, że często sami sobie komplikujemy taki najzwyczajniejszy w świecie odpoczynek, no bo chcemy go zrobić po prostu idealnie, a on wcale nie musi być idealny. Wystarczy, że jest po prostu spokojny. Więc jeśli wam się dziś coś nie zgadza z planem, no to może właśnie wszystko idzie dokładnie tak, jak powinno.

0: Reklama.
1: Pralnia Eko w Kępnie, ulica Kościuszki 14. W ofercie mamy czyszczenie i pranie odzieży, garniturów, płaszczy, dywanów, magiel. Możliwość odbioru dywanów w cenie. Promocji nie robimy, jakością Was przekupimy. Zapraszamy. Pralnia Eko, Kępno, ulica Kościuszki 14. Telefon 536 320 340.
2: Zrób swój dom na bóstwo. Teraz w firmie Kuma kolorowy zawrót głowy. Farby KB, mieszalnia farb wewnętrznych, zewnętrznych oraz tynków elewacyjnych w pełnej palecie barw. Tynki silikatowo-silikonowe 25 kg w cenie 145 zł netto. Tynki silikonowe 25 kg tylko 170 zł netto. W ofercie również bogaty asortyment innych materiałów budowlanych, linii Supreme marki farby KB oraz system dociepleń i efekty dekoracyjne, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsługa. Zapraszamy. Firma Kuma Olszowa, ulica Granitowa 9, telefon 62 78 260 00. Farby KB i życie nabiera barw.
3: Uwaga, uwaga! Drodzy kierowcy, w mieście obowiązuje ograniczenie do 50 na godzinę.
4: Tak samo jak w Animarze, bo tam tapicer zarabia 50 na rękę za godzinę.
5: Ale zaraz, zaraz, że jak?
4: Tak, dobrze usłyszałeś. 50 zł na rękę za godzinę pracy dla tapicera. W firmie Animar prędkość i kasę masz pod kontrolą. Nie zastanawiaj się, tylko zadzwoń. 535 992 357. 535 992 357.
6: Ola la la majówka, ale jazda! Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na La Majówkę w Leroy Merlin Kępno. Mianowice, ulica Rozwojowa 3. Regulamin w sklepie i na leroymerlin.pl.
0: Po reklamie.
2: Radio Sud.

Majówka to także sezon na spontaniczne wyjazdy. Po prostu wsiadamy w auto i mówimy, że wystarczy po prostu jechać gdzieś przed siebie i nagle okazuje się, że pół Polski wpadło na dokładnie ten sam pomysł. I zamiast romantycznej trasy mamy korek, który ciągnie się kilometrami. Ale jest w tym coś bardzo zabawnego, bo mimo wszystko ludzie się nie wkurzają tak jak w zwykły dzień. Jest słońce, jest luz, który ktoś puści jakąś fajną muzykę, ktoś otworzy okno i nagle ten korek staje się częścią przyjemnego całkiem wyjazdu, mimo wszystko. Zresztą, umówmy się, lepiej stać się w korku w majówkę, niż siedzieć w pracy i patrzeć za okno, jak inni stoją w korku. Perspektywa naprawdę w tym przypadku robi ogromną różnicę i czasem naprawdę niewiele trzeba, żeby zwykła sytuacja była całkiem przyjemna.

0: Reklama.
1: Firma Gabierczyński z siedzibą w Piaskach zatrudni osoby na stanowisko kierowcy kategorii C+E w transporcie międzynarodowym. Gwarantujemy wysokie zarobki. Szczegółowych informacji udzielimy pod numerem telefonu 507 971 713 lub w siedzibie firmy.
2: Budujesz, remontujesz? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Materiały budowlane tylko pierwszego gatunku, od fundamentu aż po dach. Profesjonalna obsługa, konkurencyjne ceny. Zapraszamy. Olszowa, ulica Granitowa 9. Telefon 62 78 260 00. Firma Kuma. Kto u nas kupuje, ten spokój na lata zyskuje.
3: Marzysz o pięknej sylwetce, gładkiej skórze i młodszym wyglądzie twarzy? W Beauty Room Aneta Uruska zadbamy o Ciebie kompleksowo, oferując nowoczesne technologie, potwierdzone certyfikatami medycznymi i realną skutecznością. Nie czekaj, zrób coś dla siebie już dziś. Odwiedź nas na osiedlu Murator w Baranowie przy ulicy Nowy Rynek 31 lub zadzwoń 537 759 661. Pełna oferta i cennik na stronie anetauruska.pl. W ofercie znajdziesz również eleganckie vouchery podarunkowe, idealne na prezent.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: Radio Sud.

0: popołudnie.
1: Już za chwilę w Radiu Cud o 13:00 najświeższe informacje, fakty już za moment.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko może bawić się i rozwijać wyobraźnię?
2: Zapraszamy do Linden Park w Galerii Borek w Ostrzeszowie.
1: To miejsce pełne kreatywnej zabawy z klockami Linden i nasza wyjątkowa sala edukacyjna.
2: Organizujemy też urodziny marzeń w pięknych, kolorowych salach dla dzieci
1: oraz warsztaty kreatywne, rozbudzające pomysły i wyobraźnię najmłodszych.
2: Linden Park Ostrzeszów. Baw się, twórz i rozwijaj wyobraźnię.
3: Firma Kaiser Möbel poszukuje osoby ze znajomością języka niemieckiego. Jeśli cechuje Cię doskonała organizacja pracy i komunikatywność, zapraszamy do naszego zespołu. Oferujemy stabilne zatrudnienie i przyjazną atmosferę pracy. Zainteresowanych prosimy o kontakt 661 920.

0: 7908. Firma Rembet w Kępnie zatrudni na bardzo dobrych warunkach pracy i płacy osoby na stanowisko: pracownik produkcji, operator wózka widłowego, operator maszyn, operator suwnicy, kierowca kategorii C+E, pracownik działu utrzymania ruchu. Oferujemy pracę z możliwością rozwoju i awansu, a także prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz kartę Medicover Sport. Więcej informacji udzielamy osobiście w siedzibie firmy oraz pod numerem telefonu 504 162 382.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli.

0: Donald Trump zapowiedział 25% cła na europejskie samochody. Rosyjski dron uderzył w autobus na Ukrainie. Zginęły dwie osoby. Oba zespoły gotowe do finału.
1: Najważniejszy jest ten mecz.
2: Jak nie teraz, to kiedy?
0: O 16 na Stadionie Narodowym. Górnik Raków w finale Pucharu Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump zaczyna kolejną wojnę handlową z Europą. Amerykański prezydent zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody do 25%. Jednocześnie zarzucił Unii, że nie przestrzega obecnej umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.
3: Zawarliśmy wszyscy świetną umowę handlową, ale Unia Europejska jej nie przestrzegała, więc zwiększyliśmy cła na wszystkie samochody osobowe i ciężarowe importowane do Stanów Zjednoczonych o 25%.
0: Szef Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego mówi, że to USA, a nie Europa, łamie porozumienie. Rosyjski dron uderzył w autobus w Chersoniu na południu Ukrainy. Zginęły co najmniej dwie osoby, a 7 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nowe centrum onkologiczne powstanie w Gdańsku. Będzie wykrywać nowotwory najnowocześniejszymi metodami, mówi Dariusz Kostrzewa ze spółki Copernicus, zarządzającej grupą szpitali na Pomorzu.
4: Obiekt ma służyć głównie diagnostyce onkologicznej zaawansowanej. Chcemy tam uruchomić pozytronowy tomograf emisyjny i urządzenie służące do scintygrafii, czyli SPECT. Chcemy to zrobić w taki sposób, w jaki w Polsce jeszcze nikt się do tego zadania nie przymierzył, czyli połączenia możliwości tych dwóch metod diagnostycznych i leczniczych.
0: Ta ostatnia metoda na razie nie jest finansowana w polskiej ochronie zdrowia, ale jak dodaje prezes, niedługo powinna być. Centrum będzie otwarte jeszcze w tym roku. W stolicy już chodzą kibice w niebiesko-czerwonych szalikach. O 16:00 finał piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik Zabrze, Raków Częstochowa. Jesteśmy gotowi, mówi obrońca Górnika Erik Janża.
5: Jak nie teraz, to kiedy, nie wiem. Musimy podejść do tego meczu z głową, zimną głową, z gorącym sercem i z dużą ilością naszych kibiców, którzy na pewno nam pomogą. Jesteśmy w stanie ten mecz wygrać.
0: A zwycięstwo zapewni udział w europejskich pucharach. O stawce pamięta trener Rakowa Łukasz Tomczyk.
1: Najważniejszy jest ten mecz. Nie liga, nie mecz wcześniejszy, nie mecz następny. Tylko i wyłącznie ten mecz, zdobycie tego trofeum i myślenie o tym.
0: Mecz o 16:00 na Stadionie Narodowym. Warszawianie muszą już liczyć się z utrudnieniami w okolicy.
6: Hit popołudnie. Radio Cud. Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.

0: Reklama.
1: PSB Mrówka. Polskie sklepy w Twojej okolicy. Kupując w polskich sklepach, wspierasz naszą gospodarkę. Ja wspieram, bo polskie. I Wam też polecam. Darek Stolarz.
2: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla Ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego biura podróży Itaka w Kępnie. Baranów, ulica Wrocławska 34.
0: Po reklamie.
3: Radio Sud.

A my już teraz spójrzmy sobie do kalendarza. W nim 2 maja, 122 dzień 2026 roku. Do końca tego roku 243 dni. Dziś obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, więc jeśli gdzieś widzicie biało-czerwone barwy, to nie tylko dekoracja, ale też dobra okazja, żeby na chwilę się zatrzymać. Słońce dziś z nami naprawdę długo. Dzień ma już ponad 15 godzin, więc wymówki typu "nie zdążyłem" zaczynają się robić bardzo, bardzo podejrzane.

0: Reklama.
1: Restauracja przy lesie w miejscowości Nowa Wieś 1A zatrudni pomoc kuchenną. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie i dobrą stawkę. Doświadczenie mile widziane, ale chęci do pracy ważniejsze. Zadzwoń 507 971 713.
2: Firma Kaiser Möbel zatrudnia osobę do biura obsługi klienta. Jeśli cechuje Cię wysoka komunikatywność i lubisz pracę z ludźmi, dołącz do naszego zespołu. Oferujemy stabilne zatrudnienie i przyjazną atmosferę pracy. Zainteresowanych prosimy o kontakt 661 927 908.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Siki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: O la la, la majówka, ale jazda! Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na lamajówkę w Leroy Merlin Kępno. Mianowicie ulica Rozwojowa 3. Regulamin w sklepie i na leroymerlin.pl.
0: Po reklamie.
5: Słuchacie Bankomatu.
6: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
5: Czwartek.
6: TSUE za utrzymaniem pierwotnej umowy. Nieważność aneksu nie prowadzi do automatycznego unieważnienia pierwotnej umowy, która posiada wszystkie niezbędne elementy do jej wykonywania, mówi Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.
7: Zasadniczo TSUE opowiedział się za utrzymaniem umowy kredytu złotowego opartej o WIBORze, która następnie na wniosek klienta była przewrócona. Unieważniony aneks, mówiąc nieco kolokwialnie, nie zaraża swoją nieważnością umowy pierwotnej.
6: Ostateczne rozstrzygnięcia należą do sądów krajowych, które będą badać każdą sprawę indywidualnie z uwzględnieniem ich specyfiki. Czasem klienci ufają bankom i chętnie sięgają po kredyty hipoteczne. Kredyty te odnotowały historyczny rekord. W marcu bieżącego roku banki udzieliły ich o niemal 60% więcej niż przed rokiem. Ich wartość wyniosła 13 miliardów 340 milionów złotych. To o ponad 70% więcej rok do roku, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.
8: Średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego osiągnęła 464 450 zł, co również jest historycznym rekordem. Głównym powodem tak wysokiej aktywności w tym segmencie kredytów jest rosnąca zdolność kredytowa. Jest ona efektem zarówno obniżek stóp procentowych, które w marcu spadły do poziomu 3,75%, najniższego od 4 lat, jak i rosnących wynagrodzeń.
6: Wynagrodzenia w marcu wzrosły o 6,6% w skali roku. W marcu udzielono też więcej kredytów ratalnych i gotówkowych. W odwrocie były tylko karty kredytowe.
5: Piątek.
6: Co trzeci Polak dopuszcza pracę w nocy lub w systemie zmianowym. W większości przypadków uzależnia ją jednak od wyższego wynagrodzenia, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
9: Nie będzie zaskoczeniem, że największą gotowość do pracy w niestandardowych godzinach deklarują osoby najmłodsze, podczas gdy najrzadziej wskazują to osoby powyżej 55 roku życia, jak również kobiety. Więc widzimy, że te preferencje się zmieniają w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteśmy.
6: 40% całkowicie odrzuca pracę w nocy. Święto pracy coraz częściej oznacza dziś przerwę od pracy. Z najnowszego badania Pracuj.pl wynika, że 86% osób kojarzy ten dzień głównie z majówką i czasem wolnym. Dawniej huczne i oficjalne, dziś święto pracy świętujemy kameralnie i na własnych zasadach. 54% badanych planuje odpoczynek w domu, 33% wybiera grilla lub ognisko, a 88% nie zamierza spędzać majówki w gronie znajomych z pracy. To wyraźny sygnał, że 1 maja stał się momentem dbania o równowagę i regenerację. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
5: Zagadka tygodnia.
6: Święto Narodowe 3 maja obchodzimy w rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielkiej Konstytucji 3 maja. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie i druga na świecie. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile lat minęło od uchwalenia Konstytucji 3 maja? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
5: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
6: Dziękujemy za uwagę.
3: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

zauważyliście, że w majówkę wszystko smakuje lepiej? No naprawdę, nawet najprostsze rzeczy nagle mają poziom restauracyjny. Zwykła kiełbaska z grilla, nagle klasyk. Kanapka na szybko, idealnie skomponowana. I chyba nie chodzi tylko o jedzenie, bardziej także o to, że mamy czas, żeby się nim naprawdę cieszyć, bo normalnie jemy w biegu między jednym a drugim obowiązkiem, a tutaj siedzisz, jesz powoli, rozmawiasz, nie patrzysz na zegarek i nagle okazuje się, że nie jedzenie się zmieniło, tylko sposób, w jaki je przeżywamy. I może właśnie to jest ten sekret. Troszeczkę zwolnić, nie tylko w majówkę, ale też na co dzień. Chociaż wiadomo, łatwiej powiedzieć niż zrobić.

0: Reklama.
1: Tu i nigdzie więcej. Jak wakacje, to tylko stój. Masz już rezerwację na wymarzony wyjazd? Nie? Koniecznie odwiedź nasze biuro, gdzie gorące oferty na lato 2026 i zimę 2026-27 już na Ciebie czekają. A zaliczka stopniała od tej temperatury i wynosi tylko 5%. Gdzie możesz skorzystać z tych nieziemsko atrakcyjnych ofert? W biurze podróży TUI Fotopark Baranów przy Wrocławskiej 47. Startujemy!
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus o wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Radio Sud 101,7 FM. Ostrzeszów 89,7.

0: To jest Weekend z Radiem Sud.
1: Na zegarach już za moment wybije 14, za moment także w Radiu Sud kolejne wydanie faktów z kraju i ze świata. Sprawdzimy, cóż tam ciekawego w te wolne dni w naszym kraju się dzieje.

0: Radio Sud.
1: W tę historię uwikłana jestem każdym razem.

0: Reklama.
1: Firma Himax Raków 34 zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w stolarni przy produkcji stelaży mebli tapicerowanych. Telefon 509 625 650 lub 508 257 250.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra, 4,99 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli.
0: Po reklamie.

0: Przy Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście świętowano Dzień Flagi. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski. Majówka w najlepsze grille i ogniska byle daleko od lasu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzisiaj Dzień Flagi Państwowej. Z tej okazji podniesiono flagę na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Odegrano hymn Polski, a także hejnał warszawski ku pamięci powstańców warszawskich. W uroczystości wzięła udział para prezydencka. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski i innych sojuszników. Wyczerpują się amerykańskie zapasy, pisze gazeta Financial Times. W przyszłym roku miały się zacząć dostawy do Polski 6 baterii przeciwlotniczych Patriot. Polska czeka też na pociski powietrze-powietrze AMRAAM i artylerię rakietową HIMARS. Tymczasem prezydent USA Donald Trump poinformował Kongres, że działania wojenne z Iranem zakończyły się. Według komentatorów chce tak uniknąć konieczności otrzymania zgody kongresmenów na kontynuację operacji zbrojnej. Majówka w najlepsze, piękna pogoda przyciągnęła turystów na Podhale. Z mikrofonem na dolnej stacji kolejki na Kasprowy pojawił się też nasz reporter.
1: Majóweczka?
2: Majóweczka.
3: Pogoda nam sprzyja, to jest okej.
2: Każdego roku robimy tak, że przed całą majóweczką wybieramy się zawsze.
3: Wie pan co, dla dzieci to jest bardzo dużo atrakcji. Dla dorosłych, jeżeli lubią spacerować po górach, no to rewelacyjny czas.
0: Teraz w Zakopanem jest 15 stopni co najmniej, do poniedziałku ma być ciepło i słonecznie, ale na przyszły tydzień zapowiadane są w Polsce wędrujące ulewy, warto sprawdzać prognozy. Na razie pogoda sprzyja biesiadom na świeżym powietrzu, pamiętajmy tylko, że nie wszędzie można rozpalać grilla. Mówi o tym Wojciech Swinarski ze Straży Miejskiej w Toruniu.
4: Wielu administratorów nieruchomości wprowadza własne regulaminy utrzymania czystości porządku na terenie danego budynku czy danej wspólnoty. Oczywiście najważniejsze to zachowanie dobrososiedzkich stosunków, żeby sąsiedzi nie mieli do nas pretensji.
0: Całkowity zakaz grillowania obowiązuje w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Na terenach leśnych można rozpalać ogień, ale nie bliżej niż 100 metrów od granicy lasu. W Plus Lidze siatkarzy dziś trzeci mecz o Mistrzostwo Polski. W Zawierciu Aluron CMC Warta podejmie Bogdankę Luk Lublin. Gra toczy się do 3 zwycięstw. Na razie jest 1-1. Początek meczu o 14:45.
5: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM. Hit popołudnie.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Firma Dolmar zatrudni na dobrych warunkach pracy i płacy kobiety lub mężczyzn na następujące stanowiska: tapicer, szwaczka, monter stelaży tapicerskich, osoby do piankowania oraz do prac pomocniczych w magazynie. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 62 791 28 50 lub osobiście w siedzibie firmy do naborów 62.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
5: Co, gdzie i kiedy, czyli weekend w regionie.
6: Sobota. Ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kępno Kępińska Majówka odbędzie się w hali sportowo-widowiskowej. Taneczna gala, którą poprowadzi Iwona Pawlowicz, rozpocznie się o 17.30. Niedziela. Obchody Święta Konstytucji 3 maja odbędą się w Kępnie. O 9.45 odprawiona zostanie w Kościele Świętego Marcina msza święta. Po niej na kępińskim rynku wystąpienie burmistrza miasta i gminy, a także występ orkiestry dętej. Na terenie gminy Łęka Opatowska z okazji święta 3 maja złożone zostaną kwiaty pod pomnikami pamięci. O 11 w kościele parafialnym w Siemienicach odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Uroczysta msza święta w intencji ojczyzny z okazji święta narodowego 3 maja odbędzie się o godzinie 12 na skwerze przy figurze Matki Bożej na ulicy Tadeusza Kościuszki w Ostrzeszowie. W Bolesławcu odbędzie się wyjątkowe sportowe wydarzenie. Międzynarodowy Kros Bolesławca. Organizatorzy zapraszają do udziału całe rodziny. Wydarzenie skierowane jest zarówno do wytrawnych sportowców, jak i amatorów rekreacji na świeżym powietrzu. Uczestnicy mają do wyboru malowniczą krosową trasę w dwóch wariantach. Sport bieg na dystansie 5 km oraz marsz Nordic Walking na dystansie 5 km. Organizatorzy przygotowali prawdziwy piknik dla całych rodzin. Obchody Święta Konstytucji 3 maja rozpocznie o godzinie 11.15 msza święta w kościele parafialnym w Bralinie. O 12 pod pomnikiem ofiar represji i walk o wolność złożone zostaną kwiaty. O 12.20 w hali sportowej w Bralinie odbędzie się uroczysta akademia.
5: Co, gdzie i kiedy, czyli weekend w regionie.
7: To jest weekend z Radiem Surde.

0: Przebój dnia Radia Sud.
1: Czas na dzisiejszy przebój dnia w Radiu Sud. Numer, który dziś wróci do nas jeszcze kilka razy. Teddy Swims i jego Mr. Know It All.

0: Reklama.
1: Firma Gabierczyński z siedzibą w Piaskach zatrudni osoby na stanowisko kierowcy kategorii C+E w transporcie międzynarodowym. Gwarantujemy wysokie zarobki. Szczegółowych informacji udzielimy pod numerem telefonu 507 971 713 lub w siedzibie firmy.
2: Uwaga, uwaga! Drodzy kierowcy, w mieście obowiązuje ograniczenie do 50 na godzinę.
3: Tak samo jak w Animarze, bo tam tapicerz zarabia 50 na rękę za godzinę.
4: Ale zaraz, że jak?
3: Tak, dobrze usłyszałeś. 50 zł na rękę za godzinę pracy dla tapicera. W firmie Animar prędkość i kasę masz pod kontrolą. Nie zastanawiaj się, tylko zadzwoń. 535 992 357. 535 992 357.
0: Po reklamie.
5: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

południu zaczyna się ten moment dnia, kiedy wszystko delikatnie zwalnia. Już nie ma tej energii poranka, ale jeszcze nie ma także tego wieczornego klimatu i to jest taki, ja bym to nazwał takim czasem pomiędzy. No bo siedzimy, patrzymy gdzieś przed siebie, ktoś coś mówi, ktoś się śmieje i nagle orientujemy się, że nic wielkiego się nie dzieje. A i tak jest naprawdę dobrze. I chyba właśnie takie momenty najbardziej zapadają w pamięć. Nie te takie spektakularne, tylko takie po prostu zwyczajne, bo one są prawdziwe. I często dopiero po czasie doceniamy, jak fajne były te chwile, kiedy nic nie trzeba było robić, więc jeśli teraz macie taki moment, to serio, nie przyspieszajcie go, dajcie mu chwilę potrwać, a my wam w tym wszystkim potowarzyszymy z najlepszą muzyką.

0: Reklama.
1: Firma Kaiser Möbel poszukuje osoby ze znajomością języka niemieckiego. Jeśli cechujecie doskonała organizacja pracy i komunikatywność, zapraszamy do naszego zespołu. Oferujemy stabilne zatrudnienie i przyjazną atmosferę pracy. Zainteresowanych prosimy o kontakt 661 927 908.
2: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego biura podróży Itaka w Kępnie. Baranów, ulica Wrocławska 34.
0: Po reklamie.
3: Radio Cud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Reklama.
1: Restauracja przy lesie w miejscowości Nowa Wieś 1A zatrudni pomoc kuchenną. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie i dobrą stawkę. Doświadczenie mile widziane, ale chęci do pracy ważniejsze. Zadzwoń 507 971 713.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli. Zrób swój dom na bóstwo. Teraz w firmie Kuma kolorowy zawrót głowy. Farby KB, mieszalnia farb wewnętrznych, zewnętrznych oraz tynków elewacyjnych w pełnej palecie barw. Tynki silikatowo-silikonowe 25 kg w cenie 145 zł netto. Tynki silikonowe 25 kg tylko 170 zł netto. W ofercie również bogaty asortyment innych materiałów budowlanych, linii Supreme marki farby KB oraz system dociepleń i efekty dekoracyjne, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsługa. Zapraszamy. Firma Kuma Olszowa. Ulica Granitowa 9. Telefon 62 78 260 00. Farby KB i życie nabiera barw.
0: Po reklamie. Radio Sud 101 i 7 FM.
6: Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Polska jest zjednoczona, zapewniają w Dzień Flagi prezydent i minister obrony. Na chwilę przed maturą lepiej powtarzać niż uczyć się nowego, mówi psycholog. Humbug Timi uratowany, wrócił do Morza Północnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wysyłamy sygnał o jedności narodowej, oświadczył prezydent w Dzień Flagi Państwowej. Wręczył dziś nominacje generalskie i admiralskie oficerom Wojska Polskiego. To efekt porozumienia z rządem, mówią prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu. My naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach.
2: To współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Niektórzy dzisiejszy świat próbują tylko do tych emocji sprowadzić czasem jednodniowej polityki.
0: Nominacje generalskie i admiralskie otrzymało 12 oficerów. NATO współpracuje z USA w celu zrozumienia decyzji o wycofaniu części żołnierzy z Niemiec, napisała rzeczniczka sojuszu Alison Hart. Pentagon ogłosił, że wycofa z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. W poniedziałek zaczynają się matury. To wielki stres. Co jeszcze warto zrobić? Mówi psycholog i pedagog dr Klaudia Królewiak-Decji.
3: Jeśli chodzi o tę naukę na ostatnią chwilę, to w większości przypadków już nie ma sensu, bo faktycznie ten stres jest tak wysoki, że niewiele już przyswajamy. Lepiej jest w tych ostatnich dniach powtarzać te nasze ślady pamięciowe, czyli jak już się czegoś nauczyliśmy, to żebyśmy mieli do tego lepszy dostęp.
0: A na sam koniec jeszcze warto odrobinę odpocząć, by się zregenerować. Szczęśliwy koniec tej historii. Humbug Timi uratowany. Wieloryb przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku, osiadał na mieliznach. Jego losy śledziły codziennie media. Niemieckie służby, bo leżał głównie przy niemieckim wybrzeżu, wielokrotnie próbowały mu pomóc. Nie dawały rady. Ogłoszono, że nie ma nadziei już dla humbaka. A jednak udało się go podnieść na wypełnioną wodą i piachem barkę i wyprowadzić na Morze Północne. Operację sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Timi został wypuszczony do Morza Północnego. Ma drobne obrażenia, ale pływa swobodnie o własnych siłach. Ma też nadajnik GPS, by dalej śledzić jego położenie. Bałtyk nie nadaje się do życia dla wielorybów, ale zdarza się, że tu wpływają.
4: To jest Weekend z Radiem Sud.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Po reklamie.
7: To jest weekend z Radiem Zur.

15 to taki naprawdę ciekawy moment w majówkę, bo dla jednych to środek dnia, dla innych początek drugiej rundy. Pierwsza była taka na spokojnie, a druga zaczyna się robić trochę bardziej intensywna. Muzyka gra trochę głośniej, rozmowy robią się dłuższe, a czas zaczyna płynąć zdecydowanie szybciej i nagle robi się 18, nawet nie wiadomo kiedy. No i to chyba największy paradoks weekendów, szczególnie tych długich, bo czekamy na nie cały tydzień, a potem mijają w tempie ekspresowym, więc ten czas, no mimo twierdzeń Einsteina, jednak płynie w naszych głowach, przynajmniej troszeczkę odmiennie. Dlatego dziś jest jedna zasada, nie patrzymy za często na zegarek, bo im częściej patrzysz, tym szybciej ten dzień ucieka. Majówka powinna się trochę ciągnąć i nie kończyć, zanim się na dobre zacznie. U nas natomiast zaczęło się dobrą muzyką i to cały czas trwa, więc koniecznie zostańcie z nami.

0: Zdziwiony byłem zresztą.
1: Reklama.
2: Tu i nigdzie więcej. Jak wakacje, to tylko stój. Masz już rezerwację na wymarzony wyjazd? Nie? Koniecznie odwiedź nasze biuro, gdzie gorące oferty na lato 2026 i zimę 2026-27 już na ciebie czekają. A zaliczka stopniała od tej temperatury i wynosi tylko 5%. Gdzie możesz skorzystać z tych nieziemsko atrakcyjnych ofert? W biurze podróży TUI Fotopark Baranów przy Wrocławskiej 47. Startujemy!
3: Uwaga! Urzędowe złomowanie pojazdów. Autokomis Tadeusz Chojeński. Transport gratis. Zapraszamy. Chojęcin Szum, ulica Warszawska 21. Telefon 62 78 12 965 lub 601 79 54 51. Autokomis Tadeusz Chojeński.
4: Marzysz o pięknej sylwetce, gładkiej skórze i młodszym wyglądzie twarzy? W Beauty Room Aneta Uruska zadbamy o Ciebie kompleksowo, oferując nowoczesne technologie, potwierdzone certyfikatami medycznymi i realną skutecznością. Nie czekaj, zrób coś dla siebie już dziś. Odwiedź nas na osiedlu Murator w Baranowie przy ulicy Nowy Rynek 31 lub zadzwoń 537 759 661. Pełna oferta i cennik na stronie anetauruska.pl. W ofercie znajdziesz również eleganckie vouchery podarunkowe, idealne na prezent.
1: Po reklamie.
5: Radio Sud.

Ktoś kiedyś powiedział, zakładam, że ta osoba była całkiem mądra, że weekend trwa dwa dni, ale w praktyce czujemy, jakby trwał tak pół mniej więcej dnia i coś w tym chyba jest, no bo w sobotę rano masz wrażenie, że masz jeszcze mnóstwo czasu, a potem nagle jest niedziela wieczór i zastanawiasz się, kiedy to wszystko minęło, a w przypadku tego weekendu jest jeszcze dodatkowy wyjątek, no bo w piątek, jak się pięknie zrymowało, ten weekend zaczęliśmy. Myślę, że problem jest taki, że próbujemy wcisnąć za dużo rzeczy w zbyt małym okresie, no i chcemy odpocząć, spotkać się ze znajomymi, coś zrobić, gdzieś pojechać i na końcu jesteśmy bardziej zmęczeni niż przed weekendem. Ja się tutaj podpisuję obiema rękami, że tak właśnie to wygląda. Może lepiej zrobić mniej, ale za to spokojniej, bez żadnej presji, bez żadnego gonienia, no bo odpoczynek to nie jest lista zadań, to jest taki stan, który trzeba sobie troszeczkę pozwolić poczuć. Wy, mam nadzieję, że cały czas, będąc z nami, czujecie najlepsze rytmy. One dalej przed nami.

0: Reklama.
1: Młodzieżowy pakiet na start. Wystartuj jak mistrz. Masz mniej niż 25 lat? Załóż konto RBS Młodzież i zyskaj nawet 100 zł premii. Wpłacaj, płać kartą, polecaj znajomym i odbieraj nagrody. Dodatkowo skarbonka na dobry start. 4% w skali roku do 10 tysięcy złotych przez 6 miesięcy. Promocja trwa od 1 lutego do 31 grudnia 2026 roku. Szczegóły w placówkach lub na stronie www.rbslututów.pl.
0: Po reklamie.

Dochodzimy powoli do 15:15, to oczywiście czas najświeższych faktów z kraju i ze świata. To niebawem, a wy koniecznie zostańcie z Radiem Sud.

0: Reklama.
1: Budujesz, remontujesz? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Materiały budowlane tylko pierwszego gatunku, od fundamentu aż po dach. Profesjonalna obsługa, konkurencyjne ceny. Zapraszamy. Olszowa, ulica Granitowa 9. Telefon 62 78 260 00. Firma Kuma. Kto u nas kupuje, ten spokój na lata zyskuje.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli.
5: Firma Kaiser Möbel zatrudnia osobę do biura obsługi klientów.

cechuje Cię wysoka komunikatywność i lubisz pracę z ludźmi, dołącz do naszego zespołu. Oferujemy stabilne zatrudnienie i przyjazną atmosferę pracy. Zainteresowanych prosimy o kontakt 661 927 908. Po reklamie.

0: Tragiczny wybuch gazu w domu pod Wieluniem. Zginęła nastolatka. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc. Jest ładniej niż się spodziewaliśmy. Plażowicze korzystają z majówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wybuch gazu pod Wieluniem. W budynku mieszkalnym w miejscowości Anielin zginęła nastolatka. Do szpitala trafiła też poparzona kobieta. Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego. Na poligonie w Orzeszu zaczęły się ćwiczenia NATO z udziałem żołnierzy armii USA. Bierze w nich udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu, a także kilkaset pojazdów. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc, obiecał to minister rolnictwa Stefan Krajewski. Niektórzy stracili wszystkie plony.
1: Bardzo dużo drzew owocowych, plantacji, sadów zmarzło. Po prostu w ostatnich nocach, mimo podjętych prób chronienia tych sadów, ogrzewania, zraszania, są odpowiednie metody i sposoby ochrony. Tę walkę nasi sadownicy, rolnicy, ogrodnicy przegrali.
0: Mówi minister Krajewski. Rolnicy apelują m.in. o uproszczenie procedur szacowania strat i jak najszybsze wypłacanie odszkodowań. Z powodu wysokiej ceny ropy upadła linia lotnicza. Działające od początku lat 90. amerykańskie linie Spirit Airlines ogłosiły, że odwołały loty i zakończyły działalność. A powodem jest podwojenie cen paliw z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Dziś opublikowano sondaż. Ponad 60% Amerykanów ocenia, że rozpoczęcie przez Trumpa wojny z Iranem to był błąd. Tracą na tym finansowo przez wzrost cen i boją się wzniecenia terroryzmu. Wreszcie trafiła się wymarzona majówka. Gorąco i bezchmurnie, dlatego w długi weekend nad polskim morzem tłumy. W Sopocie dziś temperatura nawet 24 stopnie. Nasz reporter rozmawiał ze szczęśliwymi plażowiczami.
2: Faktycznie, pogoda jak marzenie, udała nam się, jest piękna pogoda.
3: No właśnie, nie byliśmy gotowi na taką pogodę, powiem szczerze, więc nie zapakowaliśmy wszystkiego niezbędnego do plażowania typowego.
2: I zapowiadają podobno jutro jeszcze cieplej.
4: No akurat obserwowaliśmy prognozy i okazało się, że właśnie to będzie ten czas, kiedy trzeba spędzić nad morzem.
0: Faktycznie niedziela ma być jeszcze cieplejsza. Momentami temperatura zbliży się do 30 stopni. W przyszłym tygodniu mogą jednak przechodzić burze i zrobi się chłodniej.
5: To jest Weekend z Radiem Sud.

0: Reklama.
1: Firma Gabierczyński z siedzibą w Piaskach zatrudni osoby na stanowisko kierowcy kategorii C+E w transporcie międzynarodowym. Gwarantujemy wysokie zarobki. Szczegółowych informacji udzielimy pod numerem telefonu 507 971 713 lub w siedzibie firmy.
2: Szukasz stabilnej pracy? Fabryka Mebli Versal zaprasza do swojego zespołu. Zatrudnimy osoby do pracy w obszarach prac produkcyjnych, magazynu, tapicerowania, szycia, montażu szkieletów oraz załadunku. Oferujemy jasne warunki, stabilną pracę oraz bardzo dobre warunki płacy. Nie czekaj, zadzwoń już dziś 62 78 29 219 lub odwiedź nas osobiście Jankowy 1A Baranów.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Po reklamie.
5: Radio Sud.

16 już minęła na naszych zegarach i to jest ten moment, kiedy zaczynamy sobie mówić, że jeszcze coś trzeba sobie zrobić, tylko że bardzo często kończy się na tym, że już nic nie robimy. I wiecie co? To też jak najbardziej jest okej, no bo majówka nie jest od tego, żeby ją zaliczyć, to nie jest lista rzeczy do odhaczenia, to jest taki czas, kiedy można troszeczkę odpuścić. No i nie wszystko musi być produktywne, tak jak na co dzień w naszej pracy. Nie wszystko musi mieć sens i cele. Czasami najlepsze, co możesz zrobić, to po prostu usiąść i nic po prostu nie robić. Jeśli ktoś wam powie, że to strata czasu, to chyba dawno nie miał wolnego dnia.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Uwaga, uwaga! Drodzy kierowcy, w mieście obowiązuje ograniczenie do 50 na godzinę.
8: Tak samo jak w Animarze, bo tam tapicerz zarabia 50 na rękę za godzinę.
9: Ale zaraz, zaraz, że jak?
8: Tak, dobrze usłyszałeś. 50 zł na rękę za godzinę pracy dla tapicera. W firmie Animar prędkość i kasę masz pod kontrolą. Nie zastanawiaj się, tylko zadzwoń. 535 992 357. 535 992 357.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
12: Radio Sud.

A my już teraz spójrzmy sobie do kalendarza. W nim 2 maja, 122 dzień 2026 roku. Do końca tego roku 243 dni. Dziś obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, więc jeśli gdzieś widzicie biało-czerwone barwy, to nie tylko dekoracja, ale też dobra okazja, żeby na chwilę się zatrzymać. Słońce dziś z nami naprawdę długo. Dzień ma już ponad 15 godzin, więc wymówki typu nie zdążyłem zaczynają się robić bardzo, bardzo podejrzane.

0: Reklama.
1: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego biura podróży Itaka w Kępnie. Baranów, ulica Wrocławska 34.
2: Gorąco.

za chwilę o 17:00. Fakty z kraju i ze świata w Radiu Sud. Sprawdzimy w nich oczywiście, co dziś ważnego się wydarzyło. Koniecznie zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Restauracja przy lesie w miejscowości Nowa Wieś 1A zatrudni pomoc kuchenną. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie i dobrą stawkę. Doświadczenie mile widziane, ale chęci do pracy ważniejsze. Zadzwoń 507 971 713.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
7: Lidl, to się opłaca. Poręb.

0: Amerykanie wycofują część wojsk z Niemiec, Niemcy nie są zaskoczeni. W lasach jest wyjątkowo sucho, uważajmy, by nie wzniecić pożaru. 3 kilometry ma najdłuższa w Polsce flaga, rozwinięto ją w Bornem Sulinowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niemcy komentują decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu z ich kraju 5000 żołnierzy. Można było to przewidzieć, stwierdził tamtejszy minister obrony Boris Pistorius. Szczegóły Marcin Starzec.
1: Zdaniem niemieckiego ministra obrony taka decyzja nie jest zaskoczeniem. Pistorius zaznacza, że to sygnał dla Europy, by wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Niemcy, jak mówi, już zwiększają wydatki na obronność i rozbudowują swoje siły zbrojne. Jednocześnie podkreśla, że obecność wojsk USA w Europie nadal pozostaje kluczowa i przypomina, że dziś w Niemczech stacjonuje ich blisko 40 tysięcy. Berlin chce też kontynuować współpracę z sojusznikami, w tym z Polską i Francją.
0: Ściółka w lasach jest sucha jak pieprz. Uważajmy, by przypadkiem nie zapruszyć ognia, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
2: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
0: W majówkę zwróćmy szczególną uwagę na to, czy grill lub ognisko nie stoją w niebezpiecznym miejscu. Prawie wszystkie pożary lasów powodowane są przez człowieka. Ulicami Wilna przeszła Parada Polskości. Coroczna manifestacja organizowana z okazji Dnia Flagi, Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polacy są na Litwie najliczniejszą mniejszością, stanowią 6,5% ludności. Są też bardzo aktywną społecznością. Mają swoje reprezentacje samorządowe, a także posłów w parlamencie. Zajmują stanowiska ministrów i wiceministrów. Od dziś Borne Sulinowo na Pomorzu Zachodnim dzierży tytuł miasta z najdłuższą biało-czerwoną flagą. Ma ona dokładnie 3 kilometry długości. Rozwijanie jej w ulicznym korowodzie relacjonował inicjator akcji Łukasz Zacholski.
3: 400 kilo, ręcznie nie damy rady tego zrobić.
4: Ile mamy aktualnie?
5: 2300
4: metrów.
5: Rozciągamy najdłuższą biało-czerwoną.
6: I my dzisiaj w Bornym Sulinowie tworzymy tą historię.
0: Mówiła też burmistrz Dorota Chrzanowska. Dotychczasowy rekord należał do Międzyzdrojów.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
9: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Po reklamie.
10: Radio Soda.

0: Przebój dnia Radia Sud.
1: Czas na dzisiejszy przebój dnia w Radiu Sud. Numer, który dziś wróci do nas jeszcze kilka razy. Teddy Swims i jego Mr. Know It All.

0: Reklama.
1: O la la, la majówka, ale jazda! Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na La Majówkę w Leroy Merlin Kępno. Mianowicie ulica Rozwojowa 3. Regulamin w sklepie i na leroymerlin.pl.
2: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
0: Po reklamie.
3: Radio Cud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

17 już jakiś czas temu minęła na naszych zegarach, a to jest taki moment, kiedy dzień zaczyna powoli przechylać się w stronę wieczoru. Światło robi się delikatnie cieplejsze, a że dziś tego słońca naprawdę mieliśmy całkiem sporo, no to naprawdę jest to mocno widoczne. Do tego wszystkiego jeszcze dochodzi powietrze, które jest spokojniejsze, rozmowy jakby dłuższe i bardziej szczere, szczególnie jeśli siedzicie przy czymś. I nie mówię tutaj o kiełbasie, chociaż to też jak najbardziej w majówkę się pojawia, a to jest taki czas, kiedy nigdzie się już nie spieszymy, bo po prostu nie ma po co i nagle okazuje się, że najlepsze rozmowy wychodzą właśnie wtedy bez żadnego planu, bez przygotowania, po prostu same z siebie i może to jest właśnie magia takich dni, że wszystko dzieje się bardzo, bardzo wolno i dzięki temu mamy czas, żeby naprawdę być tu i teraz, a nie tylko przelatywać przez kolejne godziny tego długiego majowego weekendu. Dużo dobrej muzyki jeszcze u nas oczywiście się pojawia, więc nie przełączajcie i zostańcie z Radiem Zut.

0: To jest Weekend z Radiem Sud.
1: Za moment na naszych zegarach pojawi się 18, za moment także oczywiście u nas kolejne fakty z kraju i ze świata. Podsumujemy sobie najważniejsze informacje mijającej godziny i także mijającego dnia.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli.
0: Po reklamie.

0: Wiele osób wzięło udział w obchodach Święta Flagi, było uroczyście. Iran chciał odłożyć na później rozmowy o programie jądrowym, Trump to odrzucił. Neon zonda krypto zniknął z fasady Centrum Olimpijskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sporo osób wzięło udział w uroczystościach związanych ze Świętem Flagi. Odbyły się m.in. na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki wręczył 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedziniec mógł wejść każdy, kto akurat przechodził krakowskim przedmieściem i chciał z bliska przyjrzeć się uroczystości.
1: Przepięknie, naprawdę wspaniały dzień. Dzień Flagi. Polska jest piękna.
2: Teraz wybieramy się na finał, także kibicujemy za Częstochową.
3: Tak jest. Okay.
4: Tak. Czyli co, lepiej tak spędzać majówkę niż przy grillu?
2: Zdecydowanie tak.
5: Dla nas lepiej, zawsze zostaje to w naszej pamięci, nikt nam tego nie zabierze, więc... A grilla można zrobić zawsze.
0: Mówili turyści, którzy akurat odwiedzili w majówkę Warszawę i byli przed Pałacem Prezydenckim. Prezydent powołał Radę do spraw Polonii i Polaków za granicą. Ma ona tworzyć mechanizmy prawne i podatkowe zachęcające Polaków do powrotu z emigracji. Według GUS-u za granicą przebywa albo mieszka teraz do 3 milionów obywateli Polski. To nie jedyna rada, jaką powołuje prezydent. Jutro ma powołać Radę do spraw nowej konstytucji. Według agencji Reutera Iran zaproponował Amerykanom otwarcie cieśniny Ormus, a sprawę programu jądrowego chciał zostawić na później. Donald Trump jednak tę propozycję odrzucił. Wojna między USA i Izraelem a Iranem trwa ponad 2 miesiące. Powoduje największe w historii zakłócenia w globalnych dostawach energii. Rząd Giorgi Meloni zajmuje od dziś 2. miejsce w powojennej historii Włoch pod względem długości pracy. Centroprawicowy gabinet ustępuje tylko rządowi Silvio Berlusconiego, który pracował w latach 2001-2005. Reklama skompromitowanej firmy Zonda Krypto zniknęła z fasady Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Firma, przeciwko której toczy się śledztwo w sprawie gigantycznej afery finansowej, nie wypłaciła pieniędzy swoim klientom, także olimpijczykom. Mówi nasz wybitny olimpijczyk Robert Korzeniowski, dziś doradca ministra sportu.
6: W tracie na wartości to jest przede wszystkim wizerunek samego sportu, ponieważ wizerunkiem olimpijczyków była podpierana kampania reklamowa Zonda Krypto, na którą nabrały się te osoby, które do dzisiaj nie mogą wypłacić żadnych pieniędzy.
0: Ponad 50 związków sportowych zaapelowało do prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza o natychmiastową dymisję.
7: W rytmie dnia. Radio Sud. Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Uwaga, uwaga! Drodzy kierowcy, w mieście obowiązuje ograniczenie do 50 na godzinę.
3: Tak samo jak w Animarze, bo tam tapicerz zarabia 50 na rękę za godzinę.
4: Ale zaraz, zaraz, że jak?
3: Tak, dobrze usłyszałeś. 50 zł na rękę za godzinę pracy dla tapicera. W firmie Animar prędkość i kasę masz pod kontrolą. Nie zastanawiaj się, tylko zadzwoń. 535 992 357. 535 992 357.
0: Po reklamie.
5: To jest weekend z Radiem Surde.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Wieczór już coraz bliżej i to jest ten moment na małe podsumowanie dnia. Nie musi być ono w żadnym wypadku spektakularne. Nie trzeba zdobywać świata, żeby sobie powiedzieć, że to naprawdę był dobry dzień. Mam nadzieję, że u was właśnie tak było. Czasem wystarczy tylko trochę słońca. Tego oczywiście dziś mieliśmy pod dostatkiem, spokojna chwila i kilka normalnych rozmów i nagle okazuje się, że to w zupełności nam wystarcza w taki piękny dzień, jak długi majowy weekend. Na co dzień, jak to już mamy w zwyczaju, gonimy za dużymi rzeczami, a w takie dni wychodzi, że najważniejszą wartość mają te najmniejsze i może warto to sobie zapamiętać nie tylko na majówkę.

Powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania i na koniec taka myśl, najlepsze wspomnienia z takich dni zwykle nie są zaplanowane i mam nadzieję, że przekonaliście się dziś chociażby o tym. To nie są te momenty z listy, którą musicie zrobić, które musicie odhaczyć, tylko właśnie te, które wydarzyły się całkiem przypadkiem. Jakaś rozmowa, jakaś sytuacja, coś, czego się zupełnie nie spodziewaliśmy i właśnie to zostaje w głowie najdłużej. Dlatego może nie warto próbować kontrolować wszystkiego, czasem lepiej pozwolić, żeby dzień sam się ułożył, bo bardzo często układa się lepiej, niż byśmy sami sobie to zaplanowali. My natomiast muzykę mamy zaplanowaną bardzo, bardzo porządnie, bardzo, bardzo dobrym stylu, dlatego jeszcze zostańcie z nami, nie przełączajcie, bo mamy jej dla Was pod dostatkiem.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
6: Radio Cud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

To był środkowy dzień naszego długiego majowego weekendu z Radiem Cud. Maciej Tetling, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony dzień. Za chwilę u nas kolejne wydanie faktów z kraju i ze świata, a po nich dalej będziemy dla Was grać bardzo, bardzo dobrze. A ja już teraz się z Wami żegnam i mówię do usłyszenia.

0: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
1: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra, 4,99 przy zakupie dwóch.
0: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli.
0: Po reklamie.

0: Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski, wygrali z Rakowem Częstochowa. W święto flagi mnóstwo Polaków wzięło udział w uroczystościach. Lublin uruchomił jedną ze swoich atrakcji turystycznych – multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Puchar Polski dla Górnika. Piłkarze z Zabrza wygrali w finale z Rakowem Częstochowa 2-0. Gole strzelili Roberto Massimo w pierwszej połowie i Maksym Chłani w drugiej. Górnik zdobył Puchar Polski po raz siódmy w historii, ale po 54 latach. W nagrodę dostał 5 milionów złotych i ma zapewnioną grę w europejskich pucharach. A dzisiejsze spotkanie to było święto futbolu na Stadionie Narodowym przy wypełnionej po brzegi widowni. Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego udostępniono dla każdego. Z bliska można było zobaczyć uroczystości z okazji Święta Flagi. Karol Nawrocki wspólnie z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wręczyli 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedzińcu byli bliscy wojskowych i tłumy warszawiaków i turystów.
1: Wspaniałe wrażenia, przeżycia patriotyczne. Myślę, że fajnie było tu być, zamiast grillowania na przykład.
2: Bardzo nam się podobało. Przypadkowo w sumie żeśmy tutaj trafili, bo przyjechaliśmy w innym celu, ale zwiedzamy od wczoraj. Jesteśmy zadowoleni, że nam się udało zobaczyć taką piękną uroczystość i spotkać pana prezydenta.
0: 2 maja to także święto Polonii i Polaków za granicą. Wydłużone weekendy jak majówka to dla niektórych seniorów trudny czas. Zostają w szpitalach, choć mogliby wrócić do domu, ale rodziny odwlekają wypis, mówi geriatra dr Magdalena Najawiśniewska.
3: I są rodziny, które generalnie deklarują, że mają finanse, ale nie dla tej osoby. To przykre. Po prostu pozostawiają i słyszę, że nie zabiorą, absolutnie nie zabierze mamy do domu. Tak bywa niestety.
0: Problem szczególnie widać w święta i długie weekendy. Lekarze podkreślają, że to nie tylko kwestia relacji rodzinnych, ale także braku miejsc w publicznych domach opieki i sprawa wysokich kosztów w prywatnych placówkach. Lublin otworzył sezon na fontanny. Przez całą majówkę miasto zaprasza na multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Projekcje łączą światło, muzykę i wodę, mówi Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.
4: Dobrze znane i lubiane lubelskie widowiska, a także pokazy tematyczne nawiązujące do historii miasta. Łącznie w maju na widzów czekać będzie 28 multimedialnych spektakli.
0: Pokazy można oglądać przez całą majówkę o 21:00. Bring the

0: Radio Party.
1: Na dobre trwa tegoroczna majówka 2006. No nic dziwnego, że dzisiaj mamy Dzień Grilla. No i przede wszystkim Święto Orła Białego i Dzień Polonii i Polaków za granicą. Wszystkiego dobrego, dobrze się bawcie w tą majówkę. Przed nami Radio Party.
0: Przebojowy wieczór z Radiem Sud.

0: Radio Party.
1: To był oczywiście wielki przebój lat 80. Get Action u nas w Radio Party. Już za chwilę Bananorama, będzie Sissy Catch i Savage.
0: Przebojowy wieczór z Radiem Sud 101 i 7 FM.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Drodzy kierowcy, w mieście obowiązuje ograniczenie do 50 na godzinę.
2: Tak samo jak w Animarze, bo tam tapicerz zarabia 50 na rękę za godzinę.
3: Ale zaraz, zaraz, że jak?
2: Tak, dobrze usłyszałeś. 50 zł na rękę za godzinę pracy dla tapicera. W firmie Animar prędkość i kasę masz pod kontrolą. Nie zastanawiaj się, tylko zadzwoń. 535 992 357. 535 992 357.

0: Radio Party. Słuchajcie sobotniego Radio Party. My teraz także podkurzamy, ale to będą dwa wielkie hity w nowej aranżacji zupełnie. Pierwszy lansowała Madonna, drugi Bonnie M.
1: Przebojowy wieczór z Radiem Sud 101 i 7 FM.

0: Radio Party.
1: W naszym Radio Party nasz dobry znajomy teraz Rick Astley, będzie Kylie Minogue, Blue System i CC Catch.
0: Przebojowy wieczór z Radiem Sud.

0: temacie muzycznych gwiazd lat 80. w naszym sobotnim Radio Party. Przed nami w tej godzinie kilka naprawdę odkurzonych parkietowych tanecznych nut.
1: Przebojowy wieczór z Radiem Sud. 101 i 7 FM.

0: przebojowy wieczór z Radiem Sud.
1: Słuchacie Radio Party, przed momentem UB40, a teraz już Peter Andre, Mr. Urias Girl, a w poczekalni też jest i Shaggy oraz formacja Real McCoy.
0: Radio Party na 101,7 FM.

0: Radio Party.
1: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci!
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Gotowi na majówkę?
7: Tak!
6: Hamak?
7: Jest!
6: Grill?
7: Jest!
6: Zdrapki i gry Lotto?
7: Są!
8: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: przebojowy wieczór z Radiem Sud.
1: To była oczywiście piękna Sonic, wielki wakacyjny przebój sprzed lata. Przed nami Garcia i Bamboleo. Będzie też formacja Fun Factory, Celebration i oczywiście wielki przebój Korony, Baby Baby.
0: Radio Party.

0: serce zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.